0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Team FM.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.